A rune taki przypad żywieniu. Je tu ta kuriozna stawizna przy swytłych mistrzostwach kolesowaniu Kanadzie. Niemiesze swojenskie mustwo dość kolesowario za wone wubiedziowanie. Tu ci byś już zranieni, a tu iż dobiesze maser mustwa zaskoczyć, co na koleso szwikny czaj. Woprawdzie 100 km je potem przetrwał, co kone dobiesze 270 km do pedalu stupać. By pak przypomału, tak dobiesze przestanć, jury jemu do namowiesze. Cioch kolesowario maja mustwe co konie dwie byszcze koraj, a cyci nemi jeszcze dłoność swojo mustwa, co na wubydziłaniu w obdzielić, gdyż nie by ma ser mustwa za słowensku, co na koleso szwiknu. By mustwu prodze kutne, konsekwentne rozliś, toż nastupa kwalifikacji za olimpijski ryb. Tuż jest ma ser na koleso szwiknu, kiedy się przed 9 latami posledni raz co na kolesowarskim wubydziłaniu w obdzielił, kajż sam praj. Haj, kajka to kuriozna stawizna, kajki to przypad żywieniu maso, je netko wujki rek, respektivne so vonim netko reči na vonih svetovih mistrovstvah kolesovanju Kanadže. No a ja što su Serbia takle koncidina šitko na noj stajli, što šport nastupa Jan Reo nam nedam o tem rozpravja tu serbskim rozvosu Bedlk našestče Denis Wenzel. Praj mi, že se nadžiom ni nic netko počmi na kolesu, ale hište doma kuchni s kovjom ruce.

No a to by další kulturny wiersk kunst tydzienia Wužiske rybowe tydzienie su wotorene hač do kunst oktobra sa pola nastu ve horni Wužice haty wotwoja. Naprzykład, a to môžete si rade čavene do svojske protočky našmonyč přichodny kunst tydzienia Radworju. Aj, to nemili zapaść, a lica maja po cywych rybowych tydzieniach wosebite w ubiedziowanie, pytaja menujcy najlepszy recept za sprzyjotowanie albo warenie pieczenie kapa, hacz mudry prażyć ponoj albo nad wohenjom kiba za kapa nidom dymisz, hacz do końca oktobra możecie wasz recept zapodać posta euro kiwaja, a też knia z receptami ma so zestajić. No a komuś nie tylko zup kapa chce się kwoszczynki ko wokuwa kapa zeswodzić dać, każ prajne przychylne kunst tydzienia z do Radworja witani, a kotre poki wyda przychylnych dniów tak jeszcze za was mamy nidom tu serbskim rozwosu jacy syda.

0: fire.
1: Aber kein Schmolz, das ist frei. Da je lit, Jensa Vitscher, Sasa Radio Satkula Wusseva. Wot was mich dodge satschig, Molitsche Radio Rade Sasa Sappi Knütsch. Steuer Extremismus, tut die Temu Sabiraya Sorgenza, Wojrowska, Mischanska, Bibliotheka, Ludowa Universita, Asakska, Krajna Zentralna, Zentrala Sachpolitische Kubanie, Jensa Vecha, Wojczeszczyk, z Przednoszkom a Diskusiu we Wojorecach, a Witanische Dam do Wojrowskiej Mischanskiej Bibliotheki, Birgitte Reimann, Jensa Vecha, Czeszczyk. Jutzem, so karte placa ja, lubi wumien korios, czy wutrobnie witani zasona seniorowy szkod. Jutze dwiemaj, gorczmie panczycach kukowe, tyż nowaczkojos, wutrobnie witani. Jutze dwiemaj, pola karstena na seniorowy szkod. Nimo to so jutze grilluje, a to koniecach szunuje, DZA, Niemski Centrum za Astrofyziku, przeproszuje na rozmowu przy cudnej kobasce, a to przy tułostwym domie koniecach, wot po podniu peczy czeka tam z dobrej kobasku, a rozmowami na zajmcu. Dwie gminskie rady jeszcze poskytku mam, Rada Holstrowskiej Holi Sozetka, jutze wieczor 60, damniższy gminski Sydoni, a po wolbach na gminskie posiedzenie jeszcze witani do Niebeczic, witani jutze wieczor, to budże 7, damniższy gminski Sydoni. A tyż na zaradowanie noa nakłada knii verschwundne dörfer im Lausitzer Braunkohlerevier z wudawaczelom dr. Robertom Lorenzom z cze jutzewiecza wutrobne witani a to do serbskiego kulturnego centruma Slepom da maja knii us przyjotowane autor dr. Robert Lorenz wa serbskiego instituta mam tam noa nakład przedstaji. Becz hodzin dwaja stutze czie.

Jörg Weiseberg nam tu zaspieva. Wopodże Zwota Riana Nazema i nam kiwaba Katrin Lipsyna nam też zaspieva wo Babi Litschu, który poszedł się, a to je mierczy metzli.

0: Nitsje nož dolných Bojanovicach. Sučera hesovali niertež Britni Michałkach, mała wieska, na kromie wojerowskie hole, tam miach u sobotu wujki wujki swiedzin, szeroko wotywrychu tam swoje wrota, niemaleszych statoku, a prosychu tak na wujki dworowy swiedzin. A Diana Fryczyc-Grymichowa jest tam też dojowa, a je 2,5 godziny trebała sobie szitkę statoki wopytała, a se tyś to raz dokładnie wobladała, a tyś na końcu no luba Diana lubić dała.
1: Lepiej se to Brytniano Michałscy zorganizować mulinesu. Najlepsze wiedru. A se w ludzi, kocy szukodzuja sobie sadujo a rozladujo bousy a dworach. Cynacze dworu, wita hostiu z bliska a z daloka, a to pod jasnym hesłom dożywić prawe wiesne żywienie. Na tomczykiec, pazorec, kujaszkiec albo mietaszkiec dworie poskiczuje kofetykanc, wino, huczpu, a wiezo też staru techniku. W osobie są woblubowane traktory, też tubulanc. Wieska je po strukturie tak mienowane Butschut, to ryka. Statoki leża na prawo, a na lewo po boku drogi, za nimi, gdzie potem nydom przez wuchon na polo, a potem na wuku. Miena statoku klincza serbsko. Hacz do 80-tych lat, tak so je mi runie też jeszcze wełsy wopodstatniło, jest o tu popuczu na hasach jeszcze serbscy ryczało, dżęca tu narzem jest wiesenami, niko wiac nie najdu. W osławsku naladu postarachu so nedziwajcy toho holcy brytnianskiej rejowanskiej skupiny. Kotrzeż z Wobekachu, z Swiedzińsku, drastu ewangelskich Serbów. A gdy sztuta stuczka zaklinczy, to nie trzeba, czy nikogo dwójcy, trójcy prosić, to są automatyscy sobą rejuje. Wosobitostka za statoki też we wojewódzkiej holi je, co zastupisz do każdego dwora przez tak mianowany dworowy wobwóg. A murjowane są statoki, kierze kajsz też rodza abrożnie z czerwienego ciela. Aby nie szwierska jeszcze tak mała była, co dziwasz, co są wiesnienio tu na nohy stajli, jaka pisanosć hostczom naprzeczo sapa. A tyś mi, tuż klitu zasuta.
0: Rade tola, Diana Fryczyc-Grymichowa, poby w Brytni Michałkach. A ja rozprawiała o tamniejszym dworowym swiedzeniu Biedlk nasadomnie, no a tyś w pożonowaniu zapszał chcemy rozprawiać. Runy tak, kajż w Wendysz Festiwalu Teksasu, tam spomnijcie tyś pobyli, runy tak, kajż runie słyszeli tyś w Dolnich Bojanowicach. Serbski rozwoz za was tyś kunc tydzenia popuczu, tak zosmy dere zastarani, pundzielu rano z dobrymi informacjami. Bilk nasadomnie, a to je muski kordelany odstawki.

Ringo a John. Beatlitter bich, und nur akak wusbisch ne Beatlitter proje bichu. Moje me nunomra sami wusbedach, aber dich zwischtich da, treba schenosch dwei bismikai, na, na, na, na, na, troschku romages komponovac, rene rhythmus tomu, a nunom hija, kujsch de weba, katres piuso jedna. Gensabschet, was ma posta litami, su bitle, von is Bill, hey Jude, was ma 20. September, giatna cesto, was ma schiges hat schwosebili? Na blaku, chartach, USA, na prinimis, na was hat am nidom tisch, djewet stijinu doa, da bi rekord za bitlo, jane sich spiwa nies, zau tak doha na czole US-charto djerzo, tam tisch knizio, mozesz rec, ale stawizna da tutem switerom hitom je kitro zaimawa, Paul McCartney, jest spiwa za syna Johna Lennona napisał, Juliana Lennona, jemu so nie minut co deresz po tutem wokomiku, spiwa mio ja zweselic, no agenca, je to klasa. Klasiker, wyswiecie popa, a jeden z najznaczniejszych śpiewów, który zamoże, zawieszcie, kujże z nas sobą śpiewacz. Tu już proszę, prawe syny sobą śpiewacz, pod sobie kierzy, pod swym oczy, kupili busu, albo wiesz, gdzieś kuliszcie też runie popuczu. Hey.

Na, szyda prawie wódce zaspiewali 6 godzin 9.40. Dzieńca wieczor zasa prawie otwierczeć możecie Radio Moda Żoma Radio Zatkula Wusywa, tam co intensywniejsze ze serbszczynu za wuchniacych zabieraja, jak ciężko ja se serbsku rycz przyswoić, tu już zapikcie radio dzieńca wieczor od 8 do 10. Jutze, so zasa karty placaja, wumienkario witaja na seniorowy szkort, a to dwiemal Gorczmy panczycach kukowie, tyś nowaczkojo su wutrobne witani jutze dwiemaj pola Karstena na seniorowy szkod. Jutze dale poladamy do koniec szunowa, tam są minuce grilluje. DZA, Niemski Centrum za Astrofyziku, przeproszuje jutze na rozmawu, a to przy towarstwem domie koniecach. W odpopodniu pieczych czekaja tam z dobrej kobasku, a z dobrymi rozmowami na was zajmcu. Jutze w odpopodniu pieczych. Na zaradowanie nowo nakłada knihy Verschwundene Dörfer im Lausitzer Braunkohlerevier z wydawaczelom dr. Robertom Lorenzom od Serbskiego Instytutu z Czejuce Wieczor 60 witani, a to do slepeho do tamniejszego Serbskiego Kulturnego Centruma. A dwie gmienskie rady jeszcze mam poskytku za was. Rada Halstrowska Hola Sazetka, jutze wieczor 60, tamniejszy gmienski sedani. A hodzinu pożyszo, so gmienska rada po wulbach w Niebeczicach zetka, niebeczance radziczeljo. So skadzuja jutze wieczor 7, tamniejszy gmienski sedani.

Christoph Mikwaschk. Serbski im Ras war so schist, menschino bo napo, was mich hier hat obietschi kuriosne Napolat konstigenia. We halstrowe, we skawe pro Stein, bierchutam, wulke nakwadne autapapuchu, a to po krossowe czare. Tut uns so über Sportrika Truck Trial, dass du was bitte nakwadne Auta, kisch so po Skawobach doach, hat dich skalis nach. Putschbüter ja, adobia so po kamen ja te czare najspiesznischo do zila podacz. Dys hat se pschila do wario, jakonc tydzień ja runie tam do halstrua se dojewo. Bieto piate a tyś posledni bier sezone 2006 a 20 wone ho truck trial a z tym tyś wulkie finalne mistrzostwa, a we tu tych mistrzostwach 2006 a 20 nastupuje wosebie teamy z niemskie a czeskie miesto klasiskie wubidżowanskie czary z wysokimi spysznościami steje się czera leżonosz sama skawa pro steinhalstrowe sredziszczu przyroda, technika a tyś jeżdżerskie kmanoście. To są konstytucja tysace zajemce tam w obkiecz buali, a jeli chcecie się raz taki kolos bobladacz. Pytajcie to raz w internecie za truck trial. Wiele wesela. To są tu na otamne praj. Tu te wujke nakwadne auta. Upadaja dret, dla kajż krosów jeżdżi dwa, ale nikak są to nakwadne auta. Nikak je to tola cringe. Kajż modzi na praj. Troszku spodziune, troszku haj. Spodziewne upadaja. Cringe, trojazynk tu serbskim rozwosu.

Sedam hodzin, 11:43. Dzienca wiecza rady zapiknąć. Radio Zatkula Wusewa zasob od 8 do 10. A tam so intensywnie ze serbszczynu za wuknjacych zabieraja. Zapikcze radio dzienca wiecza od 8 do 10. Što je ekstremizm? Studi temu zabieraja so dzienca we Wojerecach, tamniša mieszczanska biblioteka, Ludowa Uniwersita a Sakska krajna centrala za politiske kubanie dzienca wot večer 6 z przednoškom kajštych diskusiju a zaradovanie riadu kontroverzne namiestne môžete rade wopytać, a to we Wojerecke mieszczanske biblioteki Brigitte Reimann, dzienca večer 6, to tam budže. Jutze so zaso karty placaja, wuminkario vitaja na seniorowy Škot. Jutze dvimaj v korčme pančicach kukove. Tyž novačkojo su vutrobne vitani. Jutze dvimaj pola karstena na seniorowy Škot. Dale do koniec Šunova, tam so jutze grilluje. DZA, Niemski Centrum za astrofyziku, přeprošuje na kołbasu a rozmowu, a to przy towarstwowym domie w koniecach od popodniu pecich. Czekaj tam z dobrej kołbasku a zajmowymi rozmowami na zajmce. Wigminski rady jeszcze mam poskytku, rada w Halsztrowskiej Holi so zetka jutze wieczor 6, tamniejsze gminskie sydani. A na gminskie posiedzenie jeszcze po wybach wiesna nosty do niebeczyc witani jutze wieczor 7, to budzie tamniejsze gminskie sydani.

0: Nowe dzień, mi chodzisz, zaspiewa, a słońce są na nas miła. Ach, szorawa rynczy, o 7 godzin, pecza postaje.
1: Nabożne słowo.
0: Tutaj ma dzień, sarano, milina szwedzic, zmiłoczic.
2: Drude, przeju se proszcze mir. Nic, dokyż beszit korunie szpatne było. Ale dokyż sobie szednym dniu, husto te koruna czasne wotmiła. Rozmowy, bojeszcze, terminy, mysle, a miestom lidma wokomik, w kotrymż możesz woprawdzie raz krótka przy sebi być. Mir za mnie nie ryka, so szitko z mirom stej. Skryto ryka, so nie trebam nastajności fungować. So możesz krótka przeduchnąć, bez to, so bych direktne zasady przychodnego nadawka kwatać dobiała. A runy tajke wokomiki mi tyja. One dawaja mi ku skłodstawka, a pomaja mi, żywienie zaso jasniejszo widzieć. Znano mir na końcu zcyła tak niespektakularne nie, kajż klinci. Ale je runy to, štoś na zaso sortiruje. W takich wokomikach potom bytnu, bo nie je niedzie daleko prycz. Ale nam szym bliżej, hat schon mehr in dem schönen New spoznawamy.
0: Dobrei, Milena Schwedzic z Miłoczic, nadauku a samobitosci farskie vikarie, panschitze Kuko.

Wasam hajin posta, hai, ranche zerea su dauna hija skajeli. Zato može čeđenca večer, to nakvatat, če čeđenca rano zapasli. Radio Zatkol, Zatkula vuseva dve hodžine dovo, od 8 do 10 zabiraja so čeđenca intenzivne ze serbšinu za vuknjacih, tuž za pikče radio, čeđenca večer, od 8 do 10. Jutze so zaso karte placaja vuminkario vitajania za seniorowy szkod, a to dwimaj w korczmie panczycach kukowe, tyż nuaczkojo su wutrobne witani, jutze dwimaj pola karstena na seniorowy szkod. Jutze jeszcze witani do koniec Szunowa, tam sobie nucy grilluje. DZA, Niemskie Centrum za Astrofyzyku, przeproszuje na rozmowu a dobrą kobasku, a to przy towarstwowym domie w koniecach od popołudniu 5. Czekaja tam na was z dobrej kobasku a rozmowami. Zajemcy są wutrobnie witani. Dwie gmienskie rady mam jeszcze po skitku rada w Halstrowskiej Holi sozetka, a to jutrze wieczór 6, tamniejsze gmienskie sydany. A na gmienskie posiedzenie po wólbach wiesnanostys, czy do niebyczyc zwitani, jutrze wieczór 7 to budzie tamniejsze gmienskie sydany. A jeżeli macie loszcy do slepo dojecz, na zaradowanie nowa nakłada knihy Verschwundene Dörfer im Lausitzer Braunkohlerevier, możecie się tam dojecz do slepo do Serbsko-Kulturnego Centruma, a to jutze wieczór 6.

0: Bosse ma dżin styrja postaje.
1: Nabożne słowo.
0: A tutaj ma dżęca rano Milena Szwedzic z Miłoczic.
2: Drude przeju se proszcze mir. Nic, dokyż byszit korunie szpatne było. Ale dokyż sobie szydnym dniu husto te koruna czasne wotmiła. Rozmowy, pojeszcze, terminy, mysle, a miestem lidma wokomik, w gotrymż możesz woprawdzie raz krótka przy sebi być. Mir za mnie nie ryka, so szitko z mirom stej. Skiery to ryka, so nie trzeba nastajności fungować. So może skrótka przeduchnąć, bez to, so bych direktne zasady przychodnego nadawka kwatać dobiała. A runy tajke wokomiki mi tyja. One dawaja mi kusk wodstawka, a pomaja mi, żywienie zaso jasniejszo widzieć. Znano mir na końcu zcyła tak niespektakularne nie, kaj szklinci. Ale je runy to, štož na zaso sortiruje. V takých okomikách potom bytnú, bodne je niečo daleko preč, ale nám všem blíže, hač v nemiernym šitnym dňu spoznávame.
0: Dobraj, Milena Švečic z Miłoczic, na roku a zamovitosti farskie vikarie Pančice Kuku. Štyri menšiny, dođe večiche. Lohko so nimaš, zaspiva Markos Muatu, serbským rozvosu. Dzieńca przyjemo jest Milenom na kuziepat, co się w osobie lochko macze, szako je pundzela, dobry start do dzień z niż je pundzele przyjemo je.

0: Mamy jeszcze nieco drugiego za dzisi. Jeszcze 3 tygodnie musisz uknąć, pen pak su na zimskie ferie. Pytają się, za ten czas jeszcze za rednią zabieru. Mamy nieco za was, albo lepiej gronione domowina ma nieco za was. Wy na przase w drugim feriowym tygodniu zase na serskie feriowe grasza. A to przygotuje Franciszka Albertowa, już nasz, znają się już, szak je na zakrót Nita za možinske živo v Hršebuzu a jo cesto duce v Hršebuzských šulách. A co tam bužo? Žo to jo? To ulicujo Franciska vám sama.
1: Ja zu šukne žiši učobne přepšo siš na feriu Graša a te su v 6. a 20. oktobra až do 30. oktobra v dešne letosa a tam co my jaden ulicu niš do Klunkera, my co my teke te dešajnske alpakaje se ogledaš. A my co my teke do Börku ješ, a tam co my pokład serskiego krala pytaš.
0: Jo, to buža redna wiec. Chtoš jo žasaše let, abo starše myža pedla byš, toš deje vaše starše pisaš na franciska.albert@domovina.de. To paši dogroma de piša 10 euro. Program jo přecevet zegar žasašech točich.
2: Nie, to njamku popšem cynisch. Zawsze bym nic, jo, nintą napszał do uzyszy.

0: k žnjonih svežinjo. To groni šukne letosne prijedne krale so se nim to ubegovali mjastobu. Jadena dvažaščajo jih bilo dogromade Berkovach. Zarjedovar super kokotajo domovinska župa Dolna Vužica. Marija Ilikovska-Winklerova povižijo.
1: Hajke Apeltova jo bila za domovinu pedla.
2: My sme ho ako celé biro domoviny od župy a také od regionálneho biroa, to je náš taký zgromadný projekt a myslím se, budú se sobou starať vo zastaranie tých žočov.
1: Svižinská uka pri Vilišťach jo se pemalem polnila.
3: Ja som z Mosta.
1: Aha.
3: A to je moja žoka, ja te je z Mosta.
1: Co šo, gledaš?
3: A gledaš na ten super kokot.
1: Jo, ten favorit, ten vaš?
3: O,
1: ten
3: Lorec Paulik.
1: Šo vy ta kralovka, Katja Hoffmanova?
4: Moj syn?
1: Mě to. Jo, ten prvný král byl, letosa.
4: Jo, vy tež nie. Mě to jo, dobrý redar.
1: Při informacijskej stojnici projekta Zoria jo byl Gregor Wieczorek s uknikami.
5: Wiele ved našich Zoriak, oni su išći to łapanie kokota vizeli, a dlatok veni deje to teke vizeć. To suša teke tomu našomu programoju.
1: Krajny raszc okrejsa sprywianysa Martin Heusler jo przyszeł ze zagronitej zasaske przaszania Romy Rufowej.
6: Ja som slusznie o z krajnym raszczem, ale teke moja najlubsza przyjaciółka jo kraloka żyloje, a ja tlocym palce.
1: Rejtary a ich kralovky sú se zgromažili slizy rejtovanišťa. Tam stej Lorenz Krause a Dominik Krütel przygotovali vedbieg za rejtovania. Przez ulosowanie Jose pestaju riet za tych jaden a dważaścia rejtariu.
7: My są grony Johanna, ja som z Szkodowa, a ten karal, Jotym. Ja som ulosowała jaden.
1: Z tym stej Johanna, a tym byłej tej priednej. Przysiek prydnych kralu z kralukami jo kupka na unt przewieziowała. Jeden za drugim jo niento rejtował przez rota, a se pokazał publiku moju. Moderirowały z tej świeżeń Franciszka Albertowa, a Berkowar Erik Bivur.
8: No ja dem nejpierw kronisz per z nasz interesantnych wieców w Berkowach.
1: Ubieżowaniu z tej przyglidowałej tyke Katia Bytnerowa z Mesta, a Julia Bierinkowa z Drejc.
9: Ja som přece za to, až také nekotáte si súraz narieže, kenž do toho nie sú milí zupa kokoľ.
1: No to riednejšie na tom super kokoše.
10: Vížim tak viede drastvy o šakorak drastvy z šakorakých sú.
1: Jo, víš čo také, soča také?
10: Jo.
1: Jo, přece nic na takých svieženiach.
10: Jo, se pracujeme až žome kúšte raz serský.
1: Fény sú pegeňovali rejtary. Mogi rejtar jo přimał już za głu kokota. Mimo uspicha, ale snaž skęcnie. Nie, rejtar jo pepadnul jano grebień kokotowej głowy. Ale nient. Nient jo popojski Filip Kisel wettergnu kokotoju głowu. Wen jo był letosa prydny kral na muszkoj z dwerniściu w Smogoriowie, a nięto jo letosny super kral. Jadnar domowiny Markus Końcar k tomu.
11: Muszce te su dobyli ze swoim rytarom toga zupa tak. Ja se jaselim tomu, to je jana familia, ak już leta dwójko sami swoje kokoty przewieżą, to zabijanie kokota, to lapanie kokota, takie to rytowanie wokołac. Te su si to napšaudu raz zaslúžili.
1: Kto pak pepadňo nient k šidle? Pemałem sú rejtarie a kene při tom šopujem viedrie doperané. A mjazy sú se museli také k šidle narezať. A to dvejc raz. To nie jo bylo laško. Viele rejtariu jo se obsunulo, abo padnulo z kenia. Na końcu z tej byłej tylko ksidle przec. Drugi kral jo Lorenz Paulik z Mesta, a Ciesi tym gruntkę ze Szkeduła. Rejtarie a kenie upysznione z wieńcami susydali wetmelować, a sugiarze rejtowali przez rota. Lorenz Krause, zagronity za domowińską młodzinu, jo był spokojom.
12: Wszystko jo derje klapowała, nie jo se nic stało, niekutary su padnuli, ale

0: To je ok, nic schlimm. Ne.
1: Tomu jo se megała Franciszka Alberto łapsi zamknąć.
2: A aż do nęta to jo był super świeżen, also super organizacja, wiele gości, a jo, takie dobre retarje, a jo, prydnego krala mamy takie.
3: Ale jo buś o pęnięto psiduce lieto znowa ten super kokot.
2: Jo, to jo nęta to przeszanie, dlatego aż ten Filip Kissel bydli po pojcach, ale startujo za smogorio, a to musimy to nęto rozsużyć, gromadze z nimi tam. Na miestnie, że to byś.
4: Ja, z takim prędny superkral Jodrija Popojcary Filip Kissel wynio był prędny kral na kokosze na smogarejskim dywarniszczu u Muszkojc, a z tym bydio byś znowa superkokot tam, lec tomu tak bużo, obkrzusio se we przyducem casu.

Chcemy jeszcze raz na to dopominać, aż puża żinca, witaj zmakanie w Żandowie. Starejsze a mniejsze dzisiaj przeprzosują tej uczelnie Mila Zachariasowa a facho, jako fachowa parażowarka. Zawitaj projekt Dziszuniach, a Krystyna Biedrichowa w tamnego familiowego zmakaniścia. Wetpodnia zegary trzych, dejali tam byż, we familientref to jo na drodze Elisabeth Wolfowie, jaden a stożaszcza w Żandowie. Przyjuzjałszo se snasz či přes WhatsApp alebo SMS cez svojo 0176 či 85 412155. Jo, to je bola moja sledná informácia za vás, žínca. Náš kolega Gregor Klim z Mijoviče vici za vás v našom kultúrnom magazíne. Mieša úspešne a spätobne týždeň. Čažúce vám Anja Kochovec-Švarcová.

0: Zadkula.
1: Witajcie na modu żomu Radia Zadkula.
2: Studenta maja jeszcze semestarskie prozyny, a tak je so budało, że możemy Hanna a ja skończę za so raz zromadnie za mikrofonem stać.
1: Ale dżęca nie jest moj sami tu w studiu, z mój sebi niekoła przeprosyłoj. Serbscy wuknjacy ju.
2: A to je dżęca mianujcy nasza tema, nawuknienie serbskie rycze, kotre motivacje, czerze a pomocy za tym cia.
1: Stu jest zwa serb, jak so wuknjacy sami czuja.
2: A mały kwiz mamy też jeszcze przygotowany.
1: Nytko się wyzoczypni, stu najudżęca tu jako eksperta i przewodzuje, to dobicie so jeszcze troszkę szczerpnić.
2: Abo poladajcie jednore na Instagramie, tam smoj wam wyzoczysz za so w obrazy a samo video horostajuj.
1: A niszto jeszcze pobrachuje, gdyż smoj runie przy przypowiedzinach hudźba, Claudio so?
3: Hej, tuto tydzień mám znova česť hudžbu za dženznejší večer zestajíč, tak mám serbskú hudžbu skupiny Astronaut za vás, Milena Vočarec, spieva Nevedra.
4: Tysm jara zruna, to si zaspieva min riane spiel. Sam ľudka tu na vúce sieču, slunčne prúhy líču a so viesel.
3: Dež rock nesme pobachovať, tu i svišiče skupinu Nirvana ze spievom Smells Like Teen Spirit. Katy Perry spiewa California Girls. To je mjez druhým dženznejší hudžbny přelad. Najprv pak nua doba za hudži. Voni maja spiew Zvote moria za vás. Vele vesela.
0: Zadkula.
5: Šo tam na? Ja vos tu dve.

0: Zadkula.
1: Na što da heva?
2: Krótko dođes hačiš nitko hižo mamy, a Dorika za naju so je čas so rozžonovač. Ale nie prajmy, albo czekaj, nie prajmy, bożemy, prajmy, bożemy, ale na zasa widzimy, dokąd smo ja, aha, na przyszłym tydzień zasa w studiu. A to ze zajmowej temu.
3: Menujcy nasza tema przyszłym tydzień je Harry Potter, wszak oswyczy litza, prynny film Harry Potter, becha 20 lit, dostaniemy no serio Harry Pottera, ale wiatr o tym zonicze potem przyszłym tydzień jeszcze.
2: Jara nostalgiske musowanie zawieszcze. A zatem...
3: Jeliście porany słuchali, jedną temu dżentanarzy nie jesteśmy mogli wobec menujcy Germusze, a tu już poladajcie znać raz na Insta w przychodnych dniach, budzie tam jeszcze na sztok temu przyjąć, a tam namakać jeszcze jedną wszystkie Germusze w jednej liścini.
2: Z tym drugą noc.
3: Bożemy!
0: Zadkula.
1: Moja żuma.